si za niej lekał by iść. Jo, karton albo lek, a taki porcelan. Zmodrej ma cibulka ma tapety parmazan. Pięć kilo leraku, najbardziej si Calvin Klein. Tak, zdarzy to mi nieszczęście.